0: Bonne soirée.
1: Arona lesy, maninona raha mba toizana any ambofo ty rehefa ty? Sady any lamy vaovao?
2: Inona le?
1: Nahazo matosy vaovao zokiny lahy.
2: Kosy ve? Mandry zany le, afa aloha.
1: Sa hoana raha vaoty? Any an-trano hono izy?
3: Any
1: an-trano hono izy ko.
2: Raha tsy de manahirana analoha
3: loatra. 103 FM.